0: tugu dɔngli bɔnɔ wolomow daa lɛ minisi woyi jɔn ne don nɔ daa la fi dome yɔyɔ nɛ i ni suruya badengɛw ne dama nga ko jɔn bɔ tugu dɔngli bɔnɔ yɔyɔ gɛ yɔ ne bi hei u sama dɛnɛ zize bɔgɔw jɔw tugu hɔlen dɛnɛ daa tete ne bɛ tei gɛ sɔbɔli we ne bali yɛ gwɛ yɔ fala tomir ne rɔgɔ rɔm dindima nabili da kɛ jɛla daa lɛ bagal hɔŋ ne bɛ cɛl dagɛ siya tiki wa nabili rɛri lɛ bɛdɛ u sɔbɔla ɛlɛ hɔŋ dagali daa lɛ bihi u lonu wena a daa baga dɛi u sɔbɔla anɛyɔ ta dɛnɛ pai rukɔnɛra danbɔ ne tomir ne lɛ tɛbɛzɛ turɔ jamiyɛ sɔbɔrigi ne mbonize pulukɔnɔ bɔ tugu dɔ nyɔ tom dunɛ minisi woi ɔjɔn ne don nɔ daa la fi dumɛyɔ yɔ damnɛ nɔɔni i ni siruya ne bɔ susuuro do
1: na mahamise to bonono makou silwelo nyetu na subsina nyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare deke le taso te jare da tom radare deke le lakfa we ne ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabzen ke fin kadeyo radare deke esom na vu gururu masalo jolo